0: de semen.
1: Sladké
2: anal
1: kloupy.
2: Yeah.
1: Nad mna
2: fucking coming.
1: Propadaje
2: my ass.
1: Zapytaj
2: się. Tops.
1: So
2: horny.